0: prowadzi Kuba.
1: Do bonus track. Mamy i działamy bonus track. Video od 5 at 5.
2: The biggest hits.
3: The hottest.
1: Wecho byli pierabolu jabungłem. To nie abić. Speak fama. Bon.